amo sunye nye kara yobribo ila mwokore ya na ikarifo mba mji afokere afo ma nye dede anko kabrimbo ufere kompleks golek la riusite ni na iwo nzara nyangwanda chinsu yegoro bie na gode ularini shimichi tobri son shimbere kwingani inika abrini ide